0: na wodzie na łódce z wójką.
1: Moja książka. Moja książka to jest dobra kuchaczka, bo który razy wraz z książkiem moja matka. Mój ojciec mówiła, że moja matka to jest właśnie za budynkę. To są moje koleżanki.
2: Nie, bo są takie, że trudne. Trudne, można, że się nie bawić, nie można.

0: Krisis was the one of the first Polish new wave group. They were playing in Warsaw. That, what you have heard, were recorded in 1981, in summer 1981. And these songs are the last pieces by Krisis, because Krisis doesn't exist anymore.
1: Na zszyte w formie książeczki białe kartki papieru wklejają swoje zdjęcia. Zdjęcia rodziców, rodzeństwa i przyjaciół. Tekst książeczki dzieci nagrywają na taśmę magnetofonową, następnie po przepisaniu na maszynie wklejają obok zdjęć.

zapamięta słowa wszystkie tej piosenki pod tytułem ta piosenka, pod tytułem mój dom, kochany dom.

Tam, gdzie się schowił i wierszyk powiedział, to bym powiedział, że to nie stoi.

zabrała pod tytułem moja, nie pod tytułem mój dom, pod tytułem mój dom.